a ta netrká a dojela divné jako kráva. A jestli neumřela, dojí tolik dodnes.